powieleja. Jako szykłe na mileja. Lewa się kardia do myla ewa. Konfederacja. Brawki. Kiedy ma.